spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.

tak wiele serc, wiele słów, wiele snów. Jest w nas tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra. Jest w nas wiele, jest w nas ciepła. Wiele jest w nas słów, wiele snów, wiele chwil.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

0: Ja malowałem ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie sorak lat, że gadawina. No a Darek w końcu upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, to ty dla muzeja robił, mastacki jest, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjnego centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnowalnik Muzea Malojajczyny u Studziewodach, zaodno z organizator konferencji pra 750 chodzie Bielska Podlaska, Darafiej Fionik.
1: I się tyje chorotki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy Zabielsk Drohiczyny, czy Brańsk, należyli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroku prosłojku czynowników, szeroku prosłojku radników, mianowito szeroku prosłojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko zemlojo, chociaż Bielsk miał wielkie obszary zemli chorocki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki obmianowali się cechy, ubractwa. Bielsk miał chrześcijański chramu zawsze, no jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi idući po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska prosłojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem takim towaryskim. Bielsk może nie miał nikich takich ustanów kultury jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazje. Pośla już powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centrum szkolnictwa i centrum administracyjny i chorod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że tu wtedy stał się ten dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośla powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że to mój dziadko, dwójrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Siety dom, gospodarku. I ja, mający 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem siętego domu. I pomnił, chyba pomnił ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy to takie skazał, ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, ja go znaję, że dumają 50 lat. Normalny chłopiec ze Studziwod raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca думаю, магічна я.
1: А хлебу даў беларускі народ, які пражываў на гэтай тэрыторыі, а пасля другой вайны аказаўся ў гэтых межах толькі меншасцю, малалікай меншасцю, якая яшчэ 44 году праз некалькі гадоў паменшала яшчэ на некалькі дзесяткаў тысяч, засталося нас можа пад 100 тысяч пасля другой вайны ў канцы 40-х гадоў. Не было ніякай арганізацыі, але менавіта тое, што раней Беластоцчына, Падляшча была рэгіёнам, дзе бурліла культурнае грамадскае жыццё беларускае, яно дало аснову для ўзнікнення гэтай арганізацыі. Хаця аснову, можна сказаць, ну, дала дзяржава, бо яна дазволіла сарганізаваць. ale bez ludzi, bez gromadstwa, już wychowana w pewnym sensie, nacjonalna. Nie było tego pośpiechu.
6: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktycznie w muzei i wokół muzeja. I tak zjolałem się czastka i usiechał. I dla nas ta czastka nas, ta muzei. Tak można skazać, bo no i my tu, jak świadkujemy jubilej, to jak świadkujemy trochę jak swój dzień narodzenia. Także to wielmi, wielmi fajne. A czemu Jerusalem? Bo u mnie krocinka jest lekcja, pracuję z wodą z Jerusalemem. Mój prodak Mikołaj Sacharewicz, jaki jest tu na murali, i on zachwarł i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalimie, 30. gady. Ja chciałem pokazać, taka jest uwieść prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalimem, prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalnie.
7: Pro jego syna Iliu, kiedyś, jak on miał 4 lat w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, a matka jego pracowała w Domu Kultury. Ілія прийшов до мене до кабінету, мав 4 літ, сів на фотелі, навіть до підлоги ногами не достав, так бронтає ногами, на мене глянув, каже, але ти директор, по-своєму, але ти директор, який змучений. Я кажу, Ілія, бо були дні Бєльська, 3 дні ми одночі до ночі працювали, не виспані. То ти приїдь до нас до студівод, у нас є матераці, ляжеш, odpoczniesz. Nie, no to już to ktoś 4-letni małysz mnie zaprasza do studiwot na odpoczynek. To jest wielka sprawa.
3: I toż, teferka tak symboliczna, z dymem to i rucznik, tak? Po sąsiedzku Wolodia Sidorski to brat mojego dzieda Gryszy Sidorsko. I to jest ich budynek, wasz Sidorskich budynek. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, kop ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tu jest z nami.
8: Ми самі малювали?
0: Я сам.
8: А ви згодите, тут ми бачимо всіх хайців музею, так?
0: Ну.
8: А ви самі, може би, відали в живих, коли ще ніхто був? Ці,
0: то ні, ви... тільки батько святої пам'яті Дарка, а маці то ще живе Дарка. Ну. А тих дядька і прадідів то не відав.
8: Які ваші відчування, що вже станеться, напевно, на 100 годі цей мурал, так? Тут буде стояти?
0: Ну, він намалюваний... Na starej technice tynku, nie tak jak ciapier. Jeszcze człowiek, jaki znał starą techniku, no zagładzał tynkołka i duma już to heta. I farba ciapier jest taka, aż to troszkę wchodzi w reakcję u beton, u tój tynk. Powinno protrwać.
8: Na 100 godzie.
1: 1253 rok, dokładna data, kiedy upominaje pro letopis galicko-wolyński, to gdy Bielsk był ważnym strategicznym punktem na pomieżu galicko-wolyńskiej Rusi i Kniastwa Litowskiego. Tu u Bielsku koncentrowali się wojska ruskie, kniazia Danila, jakie szli na Mindołcha i 1253 rok jakby odkrywaje nam tu pisaną kartę historii. Często u publikacjach przywodzi się taki skaz polskiego historyka Aleksandra Jablonowsko z początku XX wieku. Napisał on tak, że tam, gdzie był wznoszony zamek, tam też powstawała i cerkiew. I tak samo było u Bielsku. Chrystianizacja Bielska, Bielszczyny, Podlaszcza szła z wschodnio na pramku. Przeważno, koli chodzi to ruskie nasielnictwo i tomu u Bielsku, że przy początkach istnienia goroda była cerkwa. Ruskie zachodnie Polesie, ono wykluczny region, koli chodzi pro mowu i pro narodną kulturę. I my tutaj jakby stworajemy jedność z nimi. I mianowicie oryginalność, regionalność i na Białorusi tak samo, ona no, jest potrzebna. Tema mowy
4: polskiej mowy, w różnorodności mówiorok polskich na białoruskim zachodnim Polesiu jeszcze jakby nie zusiem podniata na taki uzdrowień oświetny. Ona powinna wchodzić i tak samo do programu świetnych w szkołach, chob dzieci, młodzież na białoruskim Polesiu, oni tak samo swojej mowy honoryli się i na jej mówili. Tam, na żal, taki proces nastąpa, jak i u nas. U nas polonizacja dzieci i młodzieży. Tam ta rusyfikacja nieświadoma, może ona po prostu taki system oświetny jest, jaki nie daje może mieścia tam mowy Polesia na taki szeroki, roznostajny rozwitok. Także myślę, dobra sława pro Dobrosławku, ona ostanie się na Podlaszu i pokaże, że kultura białoruska na Białorusi to jest roznostajna kultura. To nie jest jedna sztampa, jaką najczęściej przenosimy do nas. To jest szmatobliczność, roznostajność, roznomowność w ramkach białoruskiego narodu. Oni dobrosławiane, świadomi Białorusi, honorać się tym, jak raz podkreślił to, że swoją tą inszomowność w ramkach białoruskiego narodu.
9: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
10: No, pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jurij, po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, pokrowicielom rolników, tych, co pracują na ziemi. I temu z światem Jurija związano mnogo obradów, jakie odnoszą się do ziemi. I do roślin, i do żywioły, do zwierów. Na Jurija wyganiają się tak tradycyjno dobytok na pastewniki, świaszczoną werbą, poganiając. Potem tu już werbu sadzić się też na polu. Jak raz roślina, jaka ja taka, no, związana z tym światem, osobliwo to żyto. Żyto, które z dawna w naszym krajowidzie polów dominowało, bo to było zboże chlebne. I żyto, jak raz, które daje życie, żyto, życie, tu bardzo taka etymologia słowa bliska, jak raz ono spełnia w tym świecie, w obradach jurijewskich ważną rolę, bo to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Jurija że ono ma pewną wyliczynę, zależno czy rania wesna, czy późna. Skażem teper, no dosyć była dobra pogoda na żyto, tomu ono do Jurija bude dowoli wielkie, tak że to i korowaj. Moje schowaje cię w wodnym życiu.
11: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzi, kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki, za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
7: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę. Białorusów Podlasia.
3: Teraz zaproszę tatu, którego to jest właśnie esej, bo to jest fragment eseju Doroteusza Fionika W niebie radują się moi przodkowie. I tych przodków majte za nami. Witajmy.
4: 40 lat, jak skazał nasz bielski, wielki piśmiennik, Josip Tokarewicz chodzi 10 lat w życiu człowieka, to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. То, що матеріальне, то видно, так? Видавництва, книжки, 50 титулів книжок, 70 номерів Бєльського, Мєльницького гостинця, кілька плит аудіо. Фестивалі, ну тут різні, там по Майовій Росі, Олень по Бору ходить, пролог Дні слов'янської письменності, міжнародний фестиваль дударів, лірників і співаків в Мєльникові над Бугом, фестиваль Романовка. І много-много чого іншого. А студія фольклору «Жемерва», летня школа традиції, яка около 1000 дітей перейшла через її. Ті особи теж знайшли своє місце часто в нашій просторі культурній.
6: Тепер уже трошки і з братом, і з іншими трохи дійничаєм. Може трошки інакше, бо кожне покоління має свій некий такий погляд на то, що треба робити, так як ми просто спадши на Йость, а ми, ну, так, уже 3 роки робимо Барнфілд фестиваль, і то на гетим, на фоні музея усе йде. Так що, думаю, що так, і гета, і уже думаю, що Йость, бо любимо гете місце.
8: І музей буде все одно білоруським, так, при любим поколінні?
6: Ну так, ну, музей білорусов Подляша, так що, якби... Білоруси його створають, то я ж білоруський музей.
8: Так і не завжди буде, так? Білоруський музей.
6: Ну, то так, ну, білоруси в Подляші, так що, як би мог не бути білоруським.

0: Dawaj.
1: Ja malował ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie sorak liet, że gadawina. No a Darek w końcu upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, to ty dla muzeja robił mastacki, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
2: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjnego centrum dla szerszej terytorii, dla Bielskiej Zemli, Bielskiego Powietu.
3: Zasnawalnik Muzeja Małej Ojczyny u Studziewodach, zaodno z organizator konferencji pra 753 chodzie Bielska Podlaska, Darafiej Fionik.
2: I się tyje chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy Zabielsk Drohiczyny, czy Brańsk, należyli odnosno niedawno czasu do Powietu Bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroku prosłojku czynowników, szeroku prosłojku radników, mianowito szeroku prosłojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko zemloju, chociaż Bielsk miał wielkie obszary zemli chorodzki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki objanowali się o cechy, ubractwa. Bielsk miał chrześcijańskich chramów zawsze, no jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi idući po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska prosłojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem, takim towaryskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury, jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazje. Poślał, że powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centrum szkolnictwa i centrum administracyjny i chorod z każdego boku.
4: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
5: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że to wtedy stał się ty dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośle powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że mój dziadko, dwojrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Siety dom, gospodarku. I ja, mający 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem siety domu. I pomnił, chyba pomnił ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy to takie, skazał, ja tu zrobił muzej.
6: Jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, ja go znaję, że dumają 50 lat, normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca, думаю, магічнае.
2: А хлебу даў беларускі народ, які пражываў на гэтай тэрыторыі, а пасля другой вайны аказаўся ў гэтых межах толькі меншасцю, малалікай меншасцю, якая яшчэ 44 году праз некалькі гадоў паменшала яшчэ на некалькі дзесяткаў тысяч, засталося нас можа пад 100 тысяч пасля другой вайны ў канцы 40-х гадоў. Не было ніякай арганізацыі, але менавіта тое, што раней Беластоцчына, Падляшча была рэгіёнам, дзе бурліла культурнае грамадскае жыццё беларускае, яно дало аснову для ўзнікнення гэтай арганізацыі. Хаця аснову можна сказаць, ну дала дзяржава, бо яна дазволіла сарганізаваць. ale bez ludzi, bez gromadstwa, już wychowana w pewnym sensie, nacjonalna. Nie było tego pośpiechu.
0: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktycznie w muzei i wokół muzeja. I tak zjawiałem się czastka i usiecho. I dla nas ta czastka nas, ta muzei. Tak można skazać, bo no i my tu, jak świadkujemy jubilej, to jak świadkujemy trochę jak swój dzień narodzenia. Tak, że to wielmi, wielmi fajne. A czemu Jerusalem? Bo u mnie krocinka jest lekcja, pracuję z wodą z Jerusalemem. Mój prodak Mikołaj Sacharewicz, jaki jest tu na murali jakoś. I on zachwarł i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalimie, 30. gady. Ja chciałem pokazać, taka jest uwieć prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalimem, prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalnie.
7: Pro jego syna Iliu, kiedyś, jak on miał 4 lat, w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, a matka jego pracowała w Domu Kultury. Ilija przyszedł do mnie do gabinetu, miał 4 lat. Siedł na fotelowi, nawet do podłogi nogami nie dostał, tak brąta i nogami. Na mnie glanów, każe, ale ty dyrektor, po swojemu, ale ty dyrektor jakiś zmuczony. Ja każę, Ilija, bo byli dni bielska, 3 dni my od nocy do nocy pracowali, nie wyspali. To ty przyjedź do nas do studii wód, u nas je materacy, lażesz, odpoczniesz. Nie, no to już to ktoś, 4-letni małyś mnie zaprasza do studii wód na odpoczynek. To jest wielka sprawa.
4: I toż, tefelka tak symboliczna, z dymem to i rucznik, tak? Po susiedzku Wołodia Sidorski to brat mojego dzieda Gryszy Sidorsko. I to jest ich budynek, wasz Sidorskich budynek. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, kop ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tu jest z nami.
8: Ми самі малювали?
1: Я сам.
8: А ви згодите, тут ми бачимо всіх хайців музею, так?
1: Ну.
8: А ви самі їх, може би, відвідали в живих, коли ще ніхто був? Ці,
1: то ні, ви... тільки батько святої пам'яті Дарка, а маці то ще живе Дарка. Ну. А тих дядьків і прадідів то не відав.
8: Які ваші відчування, що вже станеться, напевно, на 100-годі цей мурал, так? Тут буде стояти?
1: О, він намалюваний... Na starej technice tynku, nie tak jak ciapier. Jeszcze człowiek, jaki znał starej techniku, no zagładzał tynkołka i dumę już to heta. I farba ciapier jest taka, aż to troszkę wchodzi w reakcję u beton, u tej tynk. Powinno przetrwać.
8: Na 100 godzin.
2: 1253 rok, dokładna data, kiedy upominaje pro bielski letopis galicko-woliński, to gdy Bielsk był ważnym strategicznym punktem na pomieżu Galicko-Wolyńskiej Rusi i Kniastwa Litowskiego. Tut u Bielsku koncentrowali się wojska ruskie, kniazia Danila, jakie szli na Mindołcha i 1253 rok jakby odkrywaje nam tu pisaną kartę historii. Często u publikacjach przywodzi się taki skaz polskiego historyka Aleksandra Jablonowskiego z początku XX wieku. Napisał on tak, że tam, gdzie był wznoszony zamek, tam też powstawała i cerkiew. I tak samo było u Bielsku. Chrystianizacja Bielska, Bielszczyny, Podlaszcza szła z wschodnio napramku. Переважно, коли ході то русське насельництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Руське Західнє Полесся, воно виключний регіон, коли ході про мову, i pro narodną kulturę. I my tutaj jakby stwarzamy jedność z nimi. I mianowicie oryginalność, regionalność i na Białorusi tak samo, ona no, jest potrzebna. Tema mowy
9: полескої мови, в різнородності говорок полеських на білоруському західньому Полещу, ще якби не зовсім піднята на такий уровень освітний. Вона повинна входити так само до програм освітних в школах, щоб діти, молодіж на білоруському Полещу, вони так само своєю мовою гонорилися і на її говорили. Там, на жаль, такий процес наступає, як і у нас. У нас полонізація дітей, молодіжі. Там та русифікація несвідома, може вона по просто такий систем освітний є, який не дає, може, місця там мові Полеща на такий широкий, різностайний розвиток. Так що, думаю, добра слава про Доброславку, вона останеться на Подляшу і покаже, що культура білоруська на Білорусі то є різностайна культура. То не є одна штампа, яку найчастіше переносимо і до нас. То є шматоблічність, різностайність, різномовність в рамках білоруського народу. Вони, доброславляне, свідомі білоруси, гонорачі тим, якраз підкреслюють теж свою ту іншомовність в рамках білоруського народу.
10: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
11: No pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jurij po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, покровителем рольників, тих, що працюють на землі. І тому з святом Юрія зв'язано багато обрядів, які відносяться до землі. І до рослин, і до живіли, до звірів. На Юрія виганяючи так традиційно добиток на пастевніки, священою вербою поганяючи. Потім ту ж вербу садячи теж на полю. Якраз рослина, яка є така, ну, зв'язана з тим святом, особливо то жито. Жито, яке здавна в нашому краєвиді полів домінувало, бо то було збоже хлібне. І жито якраз, яке дає життя, жито, життя, тут вельми така етимологія слова близька, якраз воно сповняє в тому святі, в обрядах юрієвських, важну роль, бо to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Jurija wże ono ma pewną wyliczynę, zależno czy rania wesna, czy późna, skażem teper, no dosyć była dobra pogoda na żyto, tomu ono do Jurija bude dowoli wielkie, tak że to i korowaj, moje schowaje cię na wodnym życiu.
12: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki, za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
7: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę Białorusów Podlasia.
4: Teraz zaproszę tatu, którego to jest właśnie esej, bo to jest fragment eseju Doroteusza Fionika "W niebie radują się moi przodkowie". Tych protków majte za nami. Witajmy.
9: 40 lat, jak skazał nasz bielski, wielki piśmiennik,
5: Josip Tokarewicz chodzi 10 lat w życiu człowieka, to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. То, що матеріальне, то видно, так? Видавництва, книжки, 50 титулів книжок, 70 номерів Бєльського, Мєльницького гостинця, кілька плит аудіо, фестивалі, ну тут різні, там по Майовій Росі, Олень по Бору ходить, пролог Дні слов'янської письменності, міжнародний фестиваль дударів, лірників і співаків в Мєльникові над Бугом, фестиваль Романовка, і много-много чого іншого, а студіо фольклору «Жемерва», летня школа традиції, яка около 1000 дітей перейшла через її. Ті особи теж знайшли своє місце часто в нашій просторі культурній.
0: Тепер вже трошки і з братами, і з іншими трохи дійничаєм, може трошки інакше, бо кожне покоління має свій некий такий погляд на то, що треба робити, так як ми просто спадши на Йощ, а ми, ну, так, вже три гади робимо Барнфілд фестиваль, і то на фоні музея усе йде. Так що, думаю, що так, і гетав, і вже думаю, що Йощ, бо любимо гете місце.
8: І музей був все одно білоруським, так, при любому поколінні?
0: Ну так, ну, музей білорусов Подляша, так що, якби... Білоруси його створають, то я ж білоруський музей.
8: Так і не завжди буде, так? Білоруський музей.
0: Ну, так, ну білоруси в Подляші, так що якби мог не бути білоруським.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.